Mungu kupangi sani kujasina kalamuka. Kwacha kunja, kwacha kunja koma. Sensi orange na 11 minutu. Kunja kwacha kali nkoma. Kunja kwacha kali. Nasala mkunyelesera. Kira ya cheche mkilanga nirande. Chakuje chiri kunyelesero chakuje.

0: baba taungana pano nguva dzino dzimangwanani nokuti zambara kuedza tichidzidzisane maponeno edu tinoita mumamuzimu ndini Xavier kuvedzengwa zvangi ndicharuka amushanga ndinogara kumanga mashikarenya
1: shiri muchabahwa tongona ngenzvii zvida kuitika gore nyemuka uno
0: zvira kuitika gore rino so kunasirira mapaja basi
1: kunasirira mapaja
0: hapana zvokutingalinga so tinasirira mapaja tivone so kunasirira mapaja.

takatsakura nasareshe cheso masimba ose makapa zviko zvakawanda kune vadzinji vanokudanai shoma simba makatosana ndidana ndinomunzwa mambo tiri pano nguva inokudana kuti mambo garai pamberi pedu.